tiki taka, saca la tiki taka, tiki saca la tiki taka, tiki saca la tiki taka, tiki saca la tiki taka, kuliki taka, kuliki taka.

tiki-taka. Saca la tiki-taka, tiki, saca la tiki-taka, tiki, saca la tiki-taka, tiki, saca la tiki-taka. Kuliki-taka, kuliki-taka, kuliki.